0: Okay. I potom, Boże, ja piję w magazynie. I potom, ja piję w kino. Mi nie penelawiłeś. I czas, ja ty się wejdziesz w mej.
1: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Mordovia. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive drought and strong winds spurring the fires.
2: For them, angst.
3: Angst for the
4: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
5: us to the presidential risk.
6: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscharbeiten. Aus dem Cockpit.